0: Timber City, self-aware, se tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skok v 90-a s Pomp Design, kaj bi ti rekel, in Maxi Priest, Human Work of Art.
1: 90-a so zakon.